fana loli o fana na makelwani we mama yena chenzi se kuyini mama fana loli na mina wa makelwani kanelo rakona ido kusito yini kokwana.